avandra fa izy tsy matety. Fa nilo ny re olo maro voarara tsy ahita masoandro e, izy no maloya nateraky lareo.